Wewęca na krowę kawaja, będę się to rapa na szczęście, będę to rapa. Ja się chęcę, ja tam na rapa. Lęczo chęcę, ja tam na rapa. A ja chęcę, ja tam na rapa.

day. Otemase, metenase, wodi emache, odomu tatashe, ahomache, nata wole bonase, ese wodobra, wasi, nuramate, wunimuye, enkomo.